0: sama.
1: Best muzka! Strična muzka! Narodna muzka! Party muzka! Staj! To je Best FM.